0: 031-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi Taxi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite, 061-474-811.
1: Reklame.